swoim tam jest drabia, pazuchy za nima fusama. Smoku stary za uchem, a z montakama pod zuchem. Rzucie tady uplota, zemią moja opata. Czekam aż do ojciec i jak nic